Bil našestje, vonka je dalec, makajš v pice, ale to šako zmienenih dňu, hižo tak znajemy. Bila šako stanie pozdžišo svetvo, dženca očakuje nas svunca od napu sedmich, dovo ne skáža, ale je poprom dženca pomene malo vuladame, dženca rano očakuje nas najprve hišče kurjava, v bielu dňa potom tiež silnišem ročele, ma pak sucho vostač, a to pri maximálne 18 do 19 stopniach. Nitko runie pokaza živé sliebrotu budešine zinače. Jutce potom zmieme rano do runia zaso rajnšu kurjavu, potom pak vostanie pomene přijomne, přečelne a sucho, a to s temperatúrami miest 20 a 23 stopnimi maximálne, a poladneme tiež, že keď plive na konc tydženia. Sobotu ma być przeczelnie, zdziela też trochu pomroczene, przeważnie pak sucho, 23 stopniu to na nas czekają.

krótko podzibiedl, gdy na 6.5 godzin 6.40. Hej, a nietko winujemy so Ludwiche, wunnosy, červenu čapku a červeny t-shirt. Je ilustrirowany kaž komikowa figura, zrozumie samo serbsce a vone Ludwig dživa za krajnoradny zariad Budyšinje. 2 mesacaj je tutun gečbu virtuelny asistent na internetowej stronie runie tak kaž na WhatsApp hižo aktivne. Ludwig je mienicy KI-chatbot zariada. Mačili prašenja k témam zariada abo problémy Ludwig ma všetco vodmovu. A to ve viacerých riečach samo. Včera sme to raz sami vyspytali, to je nám Ludwig písomne serbsce vodmoju. Ráde vám při prášeniach vo službách a informáciách vo kresa Budyšin pomham. Kež z Džili krajnoradný zariad je rezonanca dotal jaravulka. V přichodže máte so skutkovanie a nadolky Ludwiga samohýšče na dalšie hamto rozširič. Zvodkel Ludwig svoju vedu vo serbsky riči čerpa to nam nie co dotal przeradzić. Za zarada rika zoje tutun KI-chatbot Jill wieczego serwisowego pakczyka, kiż je zariad pola eksternego poskiczowaria kniował. Z Ludwigiem chatbotom tu zariadze Budyšinje możecie potekim tyż serbsce ryczyć.

Lube dzieci dobre ranie. Kakda przyjdziecie rano doszle? Pieszy, z busom albo znano z kolesom? Jeli szwikniecie so na koleso? Je najpożdziszo nitko na czasu za so raz świecu przeladać. Nie bywa jak rocze, rano jedźma, a pretacz smie koleso na drogu, maja so niekotre wice w obkieć bołać. Što cyle dokładnie? To powiedałam sobotu rano na podziwieczych?

0: Policja z Gili.
1: We slepom dojdzie czara rano k smertnemu wopkanemu niezbożu. 36-letna szoferka bie ze smiera Mulkec przyjęła, a je potem we slepom kontrolu nad jezdzidłom zubiła a prasne do domskiego. We koruni żona potem wudycha. 5-letne sobojeduce są niezranio, a druga bie tam czara 2 godziny zaszlahana. We Großharthowie, tam był muż w internecie zjebany, a je doromady 50 tysiąc euro zubił. Jest on nawabić dał za lukratywne inwestycje z wysokiej renditu, a je do Szwicy a do Niżoziemskie, junu 20 tysiąc, a poniższe raz 30 tysiąc euro się pokazał. No a potem su obszulnicy kontakt w otwamali, wszystko bieje na żulka brza. A we Kamencu tam je w utaru rano przy krzyżowaniszczu na Serenie drosy prasnęło, tam nie 27-letna szoferka Audia, na przedjezbu 26-letnego szofera myśliła, na to je pon prasnęło, dwie osoby są lochko zraniszte, a wiecna szkoda wuczynia 20 tysiąc euro, a auce bieżte potem szrot.

0: Jesač menšinu, dosyć mi je a mnozy to zawieści, że znają niech tu szkuli, szako tej szwulce na to czeka. Kojeszcze leto, septembre, ma firma Apple wulku nowostku, to prezentuje nowo, bo dalszą generację swoich szmoratków. No a czera miachu premieru, Mateo.
1: W przychodzie budzie menuce można, se swój iPhone odklapnąć, a zase zaklapnąć. To mianuje się iPhone Duo, a potem zosu też, że Samsung a Huawei takie szmoratka k zaklapnieniu nawyki przyniosły, je netko też Apple narzędzie. A też nowy iPhone 18 Pro je się przedstawił. Tu ma nową kameratechniku, a jeszcze lepsze obrazy czyni też, gdyż je trzma. No, to szop pak je leto a druże. iPhone 18 Pro dostanie czo od 1440 €, to je 100 € więcej te dotalne modele, a tu nowy iPhone Duo tun zapocznie od 2290 €. Hej, od 20. oktobra możecie się to szo wobladać, a hezo macie też kupić.
0: No to są jara szwane pfaczyzny. Ja sobie dopomnę, takie też by moja generacja, jsme prynie szmoratka dostali, to jsme też mogli odklapnąć, ale nic z takim displejem, też muszę odwrócić, nie jeszcze z prawymi tastami.
1: Taste, hej, to jest mój boję czas. Telefony z tastami.
0: Ha, to
1: wow.

Dalszy dołodobny poki za was jeszcze mam sobotu 26. septembra. Przewiedzę sobie miastem już od 9. Serbska komikowa dziewoniczka pod nawodom Stefana Hanuša, znaty ilustrator, šako vunje. A to za šulerju 3. do 7. letnika v Radurju na tamnišim dvorništu inkluzije. Štuž cesa tam vopčilič mi usa najlepje netko jižo Pšizjevič. A to hač to 12. septembra, potek im za 2 dni v riečnim centrum je. Vitaj.

0: A nadžiom jest przecież wyjąca rano nowemu dni, hižo haj prajli. Na haj, samodyż nie jest czy wuspani, moza a czyło szako drbia przyjusiem fungować, a za mozy mamy znamieńcza za dzieci. Tule nie tylko też mały trening, ale wiezo smiedza też doroszczeni z sobą hudać. Nasze dundaku hudanczko tu ten tydzień zase na was czeka. Koho albo što ta dzieci tule wopisuje?
1: To dałe wocielakich mako.
2: Tule to ty co pisane dałe.
3: Nekatre maja prytku en vizir. Du mus hore at lečin.
4: Po te šenis su vuši vanka, po te štamoch jen ničo ne sluši.
5: To dave za še starobe.
6: Dun ma tajke paski pšičinene, za muži en dere kruče činč.
0: Na ljube dječi nitko sčina, že o mne vuhodali, što je so tule vopisovalo, hižo vod punžele šako tute svoje pitame, a jeniš išče dženca, možeče se na hodančku, respektivne na vulosovanju vopčilič, jeli zosče svoje pravi vuhodali, potom pisajče nam rade krutko povest, čve naše app mne asabe, abo tež na internetovi stronje, tam možeče cele jednore formular vupilni z vašim menom, vaši starobu a pravim vuhodanjom, a hižošče podla ve vulosovanskim kole kovo voku o dundakovoho myta tutun mjesec čaka na vas Rjane Darik, hačče dobili, a što bi poprom vopravdže pravje svoje, to zoniče novim vudaču dječaco vusovanja dundak sobotu na podževječih.

0: Tam ostatni jeść, ale gdyż się co jego snuc namanka, ty modzina subukryny, za ty ludzi, tybie pon trzeba ja, to dla siebie tjera wesoła, za siebie ja, dokoś ja pon mym, za siebie trybna.
1: Prawie młodostna Antonia Matkiec, kotraż ma nitko ruce po niedziela, wszako je nidom czas waciny, woni utrzeba ja tu, że dobro do przyszoda.
0: Zapłać bo.
2: Modostnik iż dziwa ja dobro mylne, jedne lito staroni. Haj, tajkę nieszto mamy. Z Antoniu Matkiec bie Bettina Wenderotowa kroszczenskim domie Siatie Ludmila Popuczu.

Wunje sme svyšeli prenju serbsku kulturnu brigadu z Veta a Semješka a prenja serbska kulturna brigada Daso Klitu wupodana wuprawu na cicetym festivalu Alta Pusteria w Južnym Tirolu smiečo sa mienujce Wobdzilić delegowani buchu čera wot prezidia domowiny. Čuvanojo prezidia zatkaru sa mienujce čera na posiedzenie a nad dniom poriedze stiachu miestrujim šelake delegowania. Dalše dajke je jeszcze delegowanie kura Budešin, kotruž sa na cicetym spiwanju sakskich kuru w Lipsku leca Wobdzili. Česač menšinou do dževečich je, nitko ište slušime Zofiju z Luboj Šo.

0: Môžeme sa zase zapraviť se serského rycu a vesebne s týmami, ako sú zase čošku kontroverzne. Co je veterice autentické, co je riedne, dajú pšaue a nepšaue forme. Žinca máme týmu, dla ktoré je úkniky a úcone lúže se vám ju kvôvu a žovo systém verbálneho aspekta. Nieco, což nímsko ryc vetom zmysle nemá a nieco, což na kúšte pát obogašie serského ryc a druhé slovenské ryce, kak funkcionírujú aspekt a dla čoho my úknice tak malko vet njogo vieme. To nám rozkvažil náš reporter Peč Žinský v rozkronie s expertami.
1: Ga kronime písaš a ga napísaš, periežiš abo periežaš, veceniš abo veceniaš, kaž zapedajome do nímsko-dolnoserského slovníka nímsky verb, ga umarkujome, až při samém pšecej pokažotej se dvie variantie. Ta jedna ma znamie IP za imperfektívny verb a ta druga P za perfektívny verb. A je co jo ten rozdiel? To słyšiš o net. Mira Dubianojc, študentka slavistiky, jo przywiadła jedno internetowe naprzaszowanie, Žiožio se pokazalo mias drugim až
2: ja dalo lúže, ako sú konsekventne vetegronili s imperfektívnymi formami. Tam se zdá, až veni jano znajú tú jednu formu. Snaž ja to tak, dokoláž, každe lúže tú riec uknú, se negledá na to, až veni uknú tie dve formy, ale skeri až veni nekak majú jednu vokáblu.
1: To pokážu na to, až ten systém verbálneho aspekta napierajú bejné šeškošti uknecim a novým pejedariam.
2: Ja napríklad som také na dolnoserskom gymnáziume bola, ale žiadne nie som ve takého aspekta neco svyšila, abo nauknula, jogo užilaš. To je opäť pešie prišlo.
1: My opytajome ve tom přínosku lepiej rozmieš rozdiel miazy perfektívnymi a imperfektívnymi słowami. We wszakich knigłach ten werbalny aspekt ordują rozkłaziony a pokazany jako dość podobny k drugim słowiańskim riecam. We drugich pediacorno-słowiańskich riecach perfektywny werb, na przykład ja pereziu, ugronijo automatyczny przychod. Wen ugronijo aż nieco se buzio akle staś. Ale we naszej riecy jo to inac. O perfektywne werby mygu przychod ugronić, ale nie muse. Gregor Wieczorek, ako ucy sersku riec w projekcie Zoria, dają nam jeden dobry egzempel.
3: W pejskiej riecy jest tak, gdyż ty używasz słowa we prezencu, pen musi to automatyczny być IP-verb. Tego dla pelaki mogi raz, gdyż masz takie żywe czojenie przed wecyma, a ulicu już drugim, pen ulicu już takie we nimskiej riecy, a we serskiej riecy możesz to cynić. Równoż jose to stało we zachodności, możesz ty używać tu formu nientyczności. A my go uliczyłaś. A, ich reiße die Tür auf und stürze rein und nehme die Flasche in die Hand und öffne das Fenster und schmeiße die Flasche durchs Fenster. We pelskiej riecy gasz taku sadu gronisz we przybytności, also we prezensu, we gramatyckim prezensu musisz IP-werby używać. Otwieram drzwi, biorę do ręki szklankę, otwieram okno, wyrzucam szklankę przez okno. A to we serskiej riecy nie idzie. Ja nie mogę gronić, ja wyceniam ziuria. Ja wyceniu te ziuria, zeju tu ten głaszk do ruki, wyceniu to okno, a chysiu ten głaszk z oknom wen. Jo to przychod? Jo to futur? Absolutnie nic.
1: To se ukpajo tylko na to, jak funkcjonuje gramatyczny przychod serskiej riecy. My pejedamy dalej, wet teje perfektywnej formy, to groni wet słowu jako ja wyceniu albo ja chysiu.
3: Gaż ta perfektywna forma w tym gramatyckim prezencu nie okradu wieste, joli to przychod, albo nie joli to przychod, może to zachodność, może nieco byś coś stał, nie tylko zas, a zas przyjo. Pen w takim systemie, gaż ten pejedar, co uzwignąć, aż to buzio przychod, pen potrzeba wen jeden przydatny sredk k tomu.
1: W serskiej riecy, gaż co my pejedaś wet przychoda, możemy gronić pak, ja kupił, pak, ja budu kupiš. To je ten mieniony sriedk, to słowko byś, ale ga kytaru formu ľubej zeju? To je okradu vedvisne ved perspektívy. Fabian Kaulfürst, předseda recnej komisie, rozkładujo.
4: To leży przecy na tym, co ten pojedający, co gronić. To jest przykład, jako nie o wetemniu, ale jurofranu, jo je gronil jako wetegrono na przeszanie Manfreda Starosty, a ten jo przesza, możesz gronić, ja se to auto kupię, jo możesz gronić. Ja budu se to auto kupić, jo możesz takie gronić. A co jest ten rozdziel? No jo, ja se to auto kupię, ja już som duce tam, ja som jo net mieć. Mam już te pieniądze, kapse, a som zaplacić, a pieniądze mają. A budu se to auto kupić, no nie garaz.
1: Dla cok pen cesto o knigłach stoi, aż forma byś plus perfektywny verb nie obszawie, albo jo jano obchadno riecna?
4: Lidzia setki dwójko jo se tak ucelo na zakładzie przyrównania z czeszciną, pelszciną, rusojskiego riecu, ale już by każdy glidali na przykład na bulgarisku, albo tak by widzieli, aż tam takie ten system jo inakszy. Myśmy przyrównali niega we Sarbach równo z tymi riecami, jako su byli znate, a pen su ludzie se myslili, och, my czas to dere jo niemski wliu, abuż o czaszny germanizmus, dlatego musimy to uperać, ale zauważmy tak nie jo. My go ogronić z dobrej uwiadomnością, jo, to jo rychło, to jo typiska sarska forma, a dolnosarska riecna komisja jo już prytk mojego czasa rozsłużyła, aż to jo legitimne tak gronić.
1: Myśmy równo słyszeli, aż za psichot my żomy użyłaś formu ja budu weceniś, albo tyke ja weceniu. Ta sledna forma my żopak tyke to psibytne ugronić. Za co pytrzebam tu imperfektywną formu ja weceniam?
3: Ten wielgin znaty a ceściony atko Fritzo Krüger zestrażoła. Myśmy pejedały wed jego kecki, jak przyziotanien to nuć do tej kuchni, a ten jo gronił nasza kecka, wycynia te żuria sama. To groni, wenacyni to psiecej, to jo uzus, no? To groni wena meżo to. Każdy raz, a wena wycynia te żuria sama, to jo jeden uzus. We konkretnym pazie, gaby ja przeszał, jak przyziotanien to nuć, w tym konkretnym, ten meżotek gronić, nie bej se ta wycyni o te żuria sama, to groni w tym konkretnym pazie, buzio wena to szafułaś tyke, ale gaż wen groni wena wycynia te żuria sama, to groni aż to jo za nią uzus, to jo psiecej tak, to jo jej stałne cynienie.
0: To mnie pomaga, ja mam takie kwestie doma. Ja kompleksa wiecka ten verbalny aspekt weserskiej rycy a dawno nie oszykną do ulicowane, a ja markuję, aż ja z tym musim ja sobie takie jeszcze raz zaprasz. Znasz wytekę, to ja był przynos kwet naszego reportera Piecia Siedzińskiego.

0: RTV. Savski program. Savski program. Tema.
1: Przygaśpia jubilejnego zwierzenia. Smogorjowie 652 let, tam leto sa zwierzę, sme ešte raz przepreskali nasz rozkłosowy archiv. Jadno luštno rozkranjansko rundu sme namakali. Smogorjeske luže akulicujú anekdoty, spívajú a žortujú. Roža Šenkarjova, jo to šo s mikrofónom zavapiva.

0: Pjec, Goros, Turja, Strzeli, tam jest mys, Mogorjowia, Usie, Pestaili, a toś tu luśtną rundu z mikrofonem nagrali, zawiście mają smogorjewskie, a przyjaciele z okolnych sach, lietosa przy gośpie wejsnego jubileja, iści wiele taśnych dopominków ulicy was.
1: RBB, wasza muzyka w serskim programie.
2: Ja, ja sam Mila Kochajc, ja zachopię mój referendariat na Dolnoserskim Gymnazjum. Ja som pen zeptaka za serbšinu, ja som doma pejedała sersku rec, a teke v šuli, a v žišuni šuži. Ja lubojom muziku popšovom generelnje, a jo, ja by se žicova kuvades vžica. To je vegin rednes bil, ten som, ako som moda bila, cesta svišila a všetci se vjaselim, kaž svišim ten spil.
0: Ja, Luba Mila Kochec, to žicenje vam nento dopomňujem kuvady z Úžica po tekste Wernera Meškanka spívatej James a Jana Mertingová.

0: Ja, my możemy zasiść z tym lice ścierskie ludu wyżywać w budyżeń przyżo w tej nowej krajnej dobie sowieteke do Dolnej Łużyce. Ten tydzień co prezentirowali swój nowy program, ten nowy dolnosiarski kusk ma wesiebną przycinu. Żywie się z Borstak autora Jurija Kocha, k tomu kroni kraja przy ansamblu Marian Bulank, ten tydzień w MDR.
1: Do Rika musimy jednu novelu od nieho obdziewali. Ta novela Rika Višnjina a musimo z toho činili jeden kruh s pomocy našeho nového rajného viednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočíc. Tu nieký Rika Dôhož Višnjina kčije. To bude tak rec naša delná serbská premiéra.
0: Więcej w tym kursu budżamy wam ulicować w przyjdącym tygodniu. Pan pijedamy z nowym krajnym wiernikom Aleksandrom Maruszom. Sowie to nie budża jadnoczka dolnostjarska produkcja. Za dolnostjarski publikum przygotuje pupkowy grasze cyrkus z nią. Po przedłożu knigu Lidie Brankowiczkowej Brankowiczowie, do tych miejsc było Jano Wiżysz w Chorwackiej, a górno sobie mogły się jaselić na obrubowane czojenie Cakaś na bus po motywach Olivera Bukowskiego, a znate przez RBB serio ze samskim titelom. Predna górno-serska premiera buża już a przyjdący tydzień 19 septembra, pan przyjdute Floppy Dolls, teke do górnej Łużycy, do Haslowa.

Ale Julia, ja by było już spokojom, gaśce jano pada deszcz, nic muskich. Co wy widzieli, aż z tyto dwa muskie były jako z tej pisowej It's Raining Man, Paul Jabara and Paul Schäfer, jano tak przypydla. No jo, nento jo koins, wiecie moderiruje Anja Kochec-Schwarzowa, a myśmy w Dolnosjarskim Gymnasium, tam mogą ukniki miastem dostać iści wiecie sjarskie ucby, a jo, gaś ksie, a kak to wiecie tomu pon wiecie słyszysz, jo. Ja sam Gregor Klim, jeszcze zum wam riedne stwierdk.